saie. Duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże,

swoje. Duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże,